kuvindi magoshishenya kupo. Wasi dabe nkrampo na obewuo enka ne din swa pepa. Awuye ya break marate.